Pabia Sengon, Mamian, Parze Sushik Song, Nartana, Biabian Absuru, Bentiv, the Sena. Lerga Kana Sambabiosi, Nasigi, Fanke, Gereg, Diamet, Pidunia, Lassica, Frasena. Lerga Kana Sambabiosi, Nasigi, Fanke, Gereg, Diamet, Pidunia, Lassica, Frasena. Gola Nahma, Moltane, Haskena, Sita, Evni, Fiaska, Nikayot, Bikachunsa, Rasena. Sune duk fi sachi fan khel che nasning na mi gi nyes pon cho gi khur po amali na nu khyong en chi ske se na Suna su chik na chik ik sam ba bias na kok khol sa mi chik po nga dangi pak zi ku chik sam ba bias se na Suna su chik na chik ik sam ba na kok